Nakui kumene sri silal re Betania. Nakulaga kui re silal Betania. Ali bale bal centro de promoción comunitaria Betania. Abalan kwan li kyochis panukil, kyochis kabresingil, rahlal. Andre ten angre okeng, bajal re ripal. Nak lekakumon lekas lekis ini sahpite kwan. Ingka kakui kuman ang kajay jiris atinak jiris pero atin ni Diyos sabahan na usman na kui aran sa Betania wali wali bal Betania barkui kongkep lak ilol chak doktores relapos poy res salashik res nakaku re ruchakwe relapakel relasululel relakwishmul rechis kunili karo hopo yanam kongkat aran tachik salipalibal utarang kongkep lak ilojah. Mugo kakta kuyan, naran akwi ni keskachili tibel kwa, chikyoon, chibapay. Abanan ni keskachi akwi li kolbach oleh, se la jewana, luze kaibona. Abanan tesik Betania, aran te tau sakal rubeli kalbari, sali oke balde li bele bachich. Abanan ta payak takas kwa nakwi li tienda Betania, aran akwi ni keskachi, maritago na klach na kil, maritago na klach na sarteng, maritago na klach. Chena chich malach takwa khunak chena kwesh shabli chanal malach li kwaderno lapis kwa naran kwa nakwi aran li lemli na koksi kache kwa kwe aran ninges kache majal aban rikin lalo kom kyokas teng angkil Betania rena kyok si teng ang oga nakwi ninge tikla koksi kimonal toh kwa kibonar eleku chalen chiru li hun shama. Abanan joka nakwi aran nakwi San Benito Lachua kwa nakwi li materno infantil Betania ut joka nakwi kwa li eduk Betania. Aran tesik ut aran te tau li naje jakuae centro de promoción comunitaria Betania. Abanan joka nakwi nakajoltika cheru komanes nachok chakre li shikaran capital chiril pale li le ralale kajol. Abanan Lachok chakre aban akoko te tikip chak kebal ani te shik haruk te shik arena tayin mang richana nahe salan sali parokya ayalo kana katama bicharu la isna be chupa be haruk te shik chi ulaning sali colegio bia de los niños chise manaksa kumpo kyok chak chus mang shik u kana naka akna katikis yale arena tuay chana tiba chak. O kana kuya sa lihong kutan ni kakwa Jesus, Sholan Ratina, kitsa kwa Victor Kamlan.

días en común. Axcabili lo clavichain res lo coniquirule como Dios. Utanaguana chalas quiri ratin de cacuali ratin y Dios cuan salish. Pinchu ebli aquabej. Nashtet hokain. Naglaj Elías, Kikulak, Oreb, Saritzul, Reli, Kakwa, Kioksa, Hunli, Ochochpek, Parki, Kishnumsidi, Ochtin, Abanan, Kiatinak, Shbandi, Kakwa, Dikishere, Karucho, Katarina Elías, Kichakokli, Kakwa, Utkishye, Elenchak, Utshakab, Aki, Chiruli, Kakwa, Sashben Litzul. Toganak ni kakwa kinumek ut kikwang hun kakwil kaksut i dikish hats Litzul ut kilas hor e lipek chiro li kakwa. Aban li kakwa ma ani sa li kaksut i Chiris chikli kaksut ik, aka chikli hik, aban li kakwa ma anisa li hik. Chiris li hik, aka chikli sham, aban li kakwa ma anisa li sham. Chiris chikli li sham, aka chikli mayus, timil, timil, kiek, ang, nakirabi ain la gelias, kisapli. Rurik indish patpal ki el sali ochotspek ut ki kanak chi shakshok sali okebal.